tandele ni preavi yo benani na yo ngai moto misona ngai monaki yo mokolo zala ki obima na se ya mayi sanza na mwese baswani mpona kolima